0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Minister aktywów państwowych ma sprawdzić, czy przejęcie właściciela TVN zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce. Według informacji przekazanych przez resort, postępowanie jest następstwem sfinalizowanego we wtorek przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Minister będzie miał 90 dni na przeprowadzenie postępowania od otrzymania zawiadomienia o transakcji. Negatywna decyzja może oznaczać zakaz wykonywania praw z akcji TVN, a także nakaz ich sprzedaży w wyznaczonym terminie. Stacje wpisano do wykazu firm strategicznych objętych ochroną państwa w grudniu 2024 roku. Organizacja Reporterzy Bez Granic ostrzegła natomiast, że przejęcie może zagrozić niezależności TVN, podczas gdy kontrola Komisji Europejskiej dotyczyła konkurencji, a nie pluralizmu mediów.
1: Szwecja rozmieści w Polsce systemy obrony powietrznej Patriot, które mają chronić węzeł pomocy dla Ukrainy w Rzeszowie Jasionce. Misja rozpocznie się 1 grudnia, a żołnierze będą zabezpieczać obszar przed pociskami balistycznymi, dronami i innymi zagrożeniami. Według wiceministra obrony Pawła Zalewskiego przez ten węzeł przechodzi ponad 90% pomocy dla Ukrainy. Wiceminister zapewnił, że szwedzka misja nie oznacza zmian w rozmieszczeniu polskich systemów Patriot. Od 1 października trwa również dwumiesięczna misja szwedzkich myśliwców Gripen, operujących przede wszystkim w polskiej przestrzeni powietrznej. Większość tego kontyngentu będzie stacjonować w Szwecji, ale w Polsce powstanie mniejsza, wysunięta baza.
0: Jonathan Blow przygotował własny język programowania Jai oraz autorski silnik do gry The Order of the Sinking Star. Jak wyjaśnia twórca, pozwoliło to dopasować technologię do potrzeb projektu, zamiast korzystać z gotowych narzędzi. Nad grą pracował przez 10 lat z niewielkim zespołem. Premierę zaplanowano na czwartek, a produkcja zawiera około 1500 zagadek. Blow szacuje, że ich rozwiązanie może zająć około 500 godzin. Gra łączy mechaniki czterech wcześniejszych bezpłatnych gier logicznych innych autorów, wykorzystane za ich zgodą.
1: W piątek 9 października odbędzie się kolejna ogólnopolska Noc Księgarni. Po 7 edycjach organizowanych przez dystrybutora Azymut, przygotowanie wydarzenia przejmują sami księgarze. Wspierają ich Polska Izba Książki oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Księgarnie i antykwariaty będą działać do późnych godzin, oferując spotkania autorskie, warsztaty, debaty i koncerty. W samym Poznaniu do udziału zgłosiło się 12 placówek, a nowa formuła pozostawia niezależnym księgarniom swobodę tworzenia programu. Organizatorzy nadal przyjmują zgłoszenia, dlatego lista miejsc i wydarzeń na stronie Nocy Księgarni jest aktualizowana.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 10 stopni, a w Szczecinie i Warszawie prognoza sięga 14 stopni. W prognozie pojawiają się mgły. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości dziś o 4:30 w nocy. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Prokuratura przeprowadziła wielogodzinne czynności procesowe z udziałem lekarza Dawida K. ze Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdził to prokurator Antoni Skiba w rozmowie z portalem Polsat News. Więcej informacji ma zostać przekazanych w środę o 14.45 podczas konferencji prasowej. Według dziennikarza Radia Z Mariusza Gierszewskiego lekarz miał usłyszeć zarzuty, ale przytoczona wypowiedź prokuratora tego nie potwierdza. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa dotyczące szpitala w sprawie oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Placówkę kontroluje także Narodowy Fundusz Zdrowia. W lokalu przy historycznej siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego ponownie można kupować książki. Na razie dostępne są wyłącznie publikacje wydane przez uczelnię. Oferta ma jednak wkrótce zostać rozszerzona. Uniwersytet deklaruje, że własnymi siłami stworzy w tym miejscu księgarnię naukową. Ukraiński Klub Parlamentarny Europejska Solidarność zdecydował o wykluczeniu Oleksija Honczarenki. Powodem są różnice stanowisk dotyczące zakończenia wojny i przyszłego bezpieczeństwa Ukrainy. Deputowany proponował rozmowy z Rosją m.in. o wstrzymaniu ataków na porty i przedsiębiorstwa oraz sygnał gotowości do negocjacji o neutralnym statusie kraju. Honczarenko potwierdził w rozmowie z brytyjskim nadawcą publicznym, że decyzja oznacza wykluczenie go z frakcji. Formalnie pozostaje jednak jej członkiem do czasu ogłoszenia decyzji na posiedzeniu parlamentu przez jego przewodniczącego. Po wykluczeniu nie straci mandatu, ponieważ został wybrany w jednomandatowym okręgu w obwodzie odeskim. Policjanci postrzelili uzbrojonego mężczyznę przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Według policyjnego komunikatu mężczyzna jest poważnie ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziennik Expressen podał, że miał nóż i podszedł z nim do strażnika Gwardii Królewskiej. Wszczęto śledztwo dotyczące gruźb wobec przedstawiciela władz oraz naruszenia zakazu noszenia ostrych narzędzi w miejscach publicznych. Szwedzki dwór poinformował, że rodziny królewskiej nie było w zamku podczas incydentu. ASOS potwierdził, że we wtorek przez jego aplikację wysłano użytkownikom nieautoryzowane powiadomienie. Firma przekazała te informacje po tym, jak użytkownicy zgłosili zaniepokojenie. Policjanci w amerykańskim Charlotte zatrzymali dwóch mężczyzn jadących ulicą na kanapie. Mebel ustawiono na dwóch hulajnogach elektrycznych. Komenda Charlotte Mecklenburg opisała weekendową interwencję w mediach społecznościowych. Do komunikatu dołączono zdjęcie konstrukcji. Policja zwróciła uwagę, że takie pojazdy mogą rozpraszać innych kierowców i stwarzać zagrożenie na drodze. Służby nie podały, czy mężczyźni otrzymali mandaty. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni we Wrocławiu do 14 stopni w Szczecinie. Miejscami może pojawić się mgła. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. OpenAI zapowiedziało, że w najbliższych tygodniach zacznie oznaczać niewidzialnymi znakami wodnymi teksty tworzone przez HAT i kodeks w Unii Europejskiej. Według firmy rozwiązanie odpowiada na wymogi unijnego aktu o sztucznej inteligencji. System ma umieszczać w doborze słów statystyczny sygnał wykrywany przez specjalny detektor. Technologia jest jednak na wczesnym etapie rozwoju, a krótkie teksty, redagowanie i tłumaczenie utrudniają wykrywanie oznaczeń. Firma zastrzega, że znak nie dowodzi wygenerowania całego tekstu przez sztuczną inteligencję, a jego brak nie potwierdza autorstwa człowieka. Dostęp do detektora ma być początkowo ograniczony do zatwierdzonych badaczy i organizacji eksperckich. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapowiedziała działania po incydencie przy wystawie upamiętniającej ofiary ataku Hamasu na Izrael. Według jej relacji jedna z europosłanek została nagrana, gdy miała rzucić izraelską flagę na ziemię i upuścić maszt. Przewrócona została również flaga Unii Europejskiej. Metsola nie podała nazwiska, ale według doniesień medialnych chodzi o francuską europosłankę Rimę Hassan. Szefowa parlamentu zapowiedziała postępowanie zgodne z procedurami i możliwość złożenia wyjaśnień przez eurodeputowaną, nie wskazując ewentualnych konsekwencji. W środę 7 października przypada trzecia rocznica ataku, a Metsola zapowiedziała udział w uroczystości upamiętniającej ofiary. 14 Rosjan podpisało skargę na warunki w ośrodku dla imigrantów w amerykańskim stanie Georgia i rozpoczęło głodówkę, informują niezależne rosyjskie media. Według tych doniesień w proteście ma uczestniczyć około 50 osób różnych narodowości. Autorzy skargi zarzucają placówce ograniczanie dostępu do lekarzy, złe wyżywienie i utrudnianie kontaktów z prawnikami oraz bliskimi. Ich zdaniem problemy z komunikacją utrudniają przygotowanie do postępowań imigracyjnych. Ośrodek w Folkestone prowadzi prywatna firma, a przebywające tam osoby oczekują na rozpatrzenie spraw imigracyjnych, w tym wniosków o azyl. Protestujący domagają się poprawy warunków, przeniesienia albo zwolnienia na czas procedur sądowych. Fińskie władze nakazały wstrzymanie prac przygotowawczych przy dwóch planowanych centrach danych Google w Muchos i Kajani. Sprawa dotyczy obaw związanych z wycinką ponad 300 hektarów lasu. Według organu nadzoru na jednym z terenów prace prowadzono bez obowiązkowej oceny oddziaływania na środowisko. Działania znacząco zmieniające środowisko mają zostać zawieszone do 23 października. Spółka realizująca projekty ma do 14 października przedstawić wyjaśnienia i dalszy plan postępowania, a niewykonanie żądania może skutkować działaniami egzekucyjnymi. Google przyznał, że nie sprostał własnym standardom, zadeklarował zastosowanie się do wytycznych i zapowiedział sadzenie drzew na 130 hektarach w Muchos. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni we Wrocławiu do 14 stopni w Szczecinie i Warszawie. Możliwe są lokalne mgły. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło rano działania w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko podkreśla, że operacja ma charakter prewencyjny i służy ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza przy zagrożonych obszarach. W nocy alarm powietrzny ogłoszono w Kijowie i większości regionów Ukrainy. Z Kijowa oraz Dniepru napłynęły informacje o wybuchach. Christa Pike odzyskała przytomność po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee. Jej adwokaci poinformowali, że kobieta może już mówić, ale nadal wymaga intensywnej opieki medycznej. Rokowania pozostają niejasne, a prawnicy spodziewają się długiej rekonwalescencji. Władze stanowe nie wyjaśniły dotąd przyczyn niepowodzenia egzekucji ani nie podały, czy planują kolejną próbę. Szef stanowego więziennictwa zapowiedział rezygnację ze stanowiska. Gubernator Billy zdecydował o zawieszeniu wykonywania wyroków śmierci w stanie do końca roku. Kamuflaż ryś ma stopniowo zastępować używaną przez polskie wojsko panterę, wprowadzoną w 1993 roku. Nowy wzór opracowano razem z mundurem polowym, wykorzystując 5 kolorów dobranych do polskiego krajobrazu. Testy obejmowały różne pory roku oraz obserwacje przez noktowizory i w bliskiej podczerwieni. Według danych przedstawionych przy premierze ryś ma być za dnia o około 30% trudniejszy do wykrycia od pantery. Pełna metodologia porównań nie jest jednak znana. Wyniki nie oznaczają również niewidoczności żołnierza dla kamer termowizyjnych. Francuska firma Mistral zaprezentowała model sztucznej inteligencji Mistral Large 4, który obsługuje tekst i obrazy. Według dokumentacji może jednocześnie analizować materiał obejmujący do miliona tokenów, czyli jednostek przetwarzanych danych. Firma podaje, że model wytrenowano we własnych centrach danych w Europie na materiałach obejmujących ponad 160 języków. Wersja testowa jest dostępna przez interfejs programistyczny. Publiczne udostępnienie WAG pozwalających uruchamiać model na własnych serwerach zapowiedziano na koniec października. Deklaracje producenta o konkurencyjności nie przekładają się jednak na równie wysokie wyniki we wszystkich opisanych testach. Działalność człowieka zmienia sposób życia i komunikowania się monala, ptaka z rodziny bażantów zamieszkującego Himalaje. Wskazują na to dwa badania indyjskich naukowców prowadzone w ciągu 5 lat. Rozbudowa infrastruktury i turystyka ograniczają jego siedliska, wypychając ptaki wyżej w góry. W jednej z ruchliwych dolin monale zmieniają wysokość głosu, by przebić się przez hałas. Naukowcy traktują ten gatunek jako wskaźnik kondycji miejscowego ekosystemu. Według ich prognoz zmiany klimatu mogą dodatkowo rozdzielać siedliska, utrudniając rozmnażanie między grupami ptaków. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 7 stopni, a w Szczecinie i Warszawie prognoza sięga 14 stopni. W prognozie pojawiają się mgły. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda.
1: Za chwilę w Radiu Fjorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas porannych działań wojska. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych po zakończeniu operacji. W środę nad ranem polskie myśliwce poderwano w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Francis Halsen otrzyma tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki za badanie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego. Ogłoszoną we wtorek decyzję komentują naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, wskazując na nowe możliwości obserwowania kosmosu. Laureat miał decydujący wkład w rozwój antarktycznego obserwatorium Neutrin IceCube. Jak wyjaśnia profesor Dominika Zgit, w około kilometrze sześciennym lodu umieszczono tam około 5000 fotodetektorów. Rejestrują one promieniowanie powstające w wyniku oddziaływania neutrin z materią, co pozwala badać cząstki docierające z odległych galaktyk i okolic czarnych dziur. Profesor Łukasz Wyżykowski podkreśla, że połączenie tych obserwacji z badaniem światła i fal grawitacyjnych daje pełniejszy obraz wszechświata. W wieku 102 lat zmarła Eva Marie Saint, laureatka Oscara i jedna z ostatnich przedstawicielek złotej epoki Hollywood. Aktorka odeszła w swoim domu w Los Angeles, a informację potwierdził przedstawiciel rodziny Jeff Sanderson. Jej kariera obejmowała film, telewizję oraz radio i trwała niemal 8 dekad. Oscara przyniósł jej debiut kinowy u boku Marlona Brando w filmie Eli i Kazana na nabrzeżach z 1954 roku. 5 lat później wystąpiła z Carym Grantem w thrillerze Alfreda Hitchcocka Północ, Północny Zachód. W kolejnych dekadach wróciła do pracy w telewizji, zdobywając w 1990 roku Nagrodę Emmy. Andrzej Duda ma dziś wystąpić na konferencji Narodowy Konserwatyzm w Jerozolimie. Dyrektorka biura byłego prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że we wtorek spotkał się on z prezydentem Izraela Itzakiem Herkogiem. Według niej wystąpienie Dudy będzie dotyczyć m.in. suwerennego państwa narodowego oraz współpracy w ramach Trójmorza. Były prezydent uczestniczy w wydarzeniu wraz z kierownictwem Heritage Foundation, do której dołączył w styczniu jako ekspert. Program przewiduje jego udział w sesji poświęconej znaczeniu 7 października obok m.in. izraelskiego ministra do spraw diaspory Amichaja Shikliego. Konferencję organizuje amerykańska Edmund Burke Foundation, a rozpoczęte we wtorek obrady potrwają do czwartku. Niemiecki sąd oddalił pozew bliskich ofiar katastrofy samolotu Germanwings. Sprawa dotyczyła odpowiedzialności państwa w związku z tragedią. Samolot rozbił się w Alpach w 2015 roku. Rosja zaatakowała nad ranem Kijów. Mer Witalij Kliczko poinformował o 2 zabitych osobach. Według niego uszkodzone zostały budynki i magazyny w różnych częściach stolicy. Rosjanie atakowali także Dniepr. W nocy w wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarmy powietrzne w związku z zagrożeniem rakietowym. Władze apelowały do mieszkańców o pozostanie w schronach. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu 7 stopni, a cieplej w Szczecinie, Białymstoku, Warszawie i Krakowie 15 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Policjanci z Piaseczna zatrzymali w Warszawie poszukiwanego 20-latka. Według relacji funkcjonariuszy, gdy jego matka otwierała im drzwi mieszkania, mężczyzna próbował pozbyć się narkotyków, wyrzucając je przez okno. Zatrzymany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu badają drobnoustroje na powierzchniach w autobusach i tramwajach miejskiego przewoźnika. W projekcie pasażerowie na gapę pobierają wymazy m.in. z siedzisk, kasowników, uchwytów i poręczy. Badania obejmują pojazdy kursujące w okolicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej, a próbki trafią do analizy laboratoryjnej. Jak wyjaśnia przedstawiciel Studenckiego Koła Mikrobiologów Krzysztof Migas, szczególne zainteresowanie budzą bakterie istotne dla zakażeń szpitalnych i problemu lekooporności. Punktem odniesienia będzie próbka pobrana w tramwaju wyjeżdżającym z zajezdni Borek. Miejscy urzędnicy zaznaczają, że badane pojazdy, tak jak pozostałe, są codziennie czyszczone w zajezdniach. 36 organizacji ochrony zwierząt zaapelowało do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę projektowanych norm powierzchni kojców dla psów. Dziś, 7 października, kończą się konsultacje projektu, który przewiduje od 4 do 10 metrów kwadratowych, zależnie od wysokości zwierzęcia w kłębie. Organizacje oceniają, że to za mało dla naturalnych potrzeb psów i wskazują obywatelski projekt przewidujący 15, 20 lub 24 metry kwadratowe. Resort w uzasadnieniu powołuje się na normy unijnego rozporządzenia dotyczącego dobrostanu psów i kotów, ale autorzy listu podkreślają odmienny zakres tych regulacji. Wiceminister Jacek Czerniak zapowiedział, że zarekomenduje ministrowi zmianę projektu. Zakaz trzymania psów na uwięzi ma wejść w życie 28 lipca 2027 roku. Tobias Rausch z Alternatywy dla Niemiec został przewodniczącym parlamentu Saksonii-Anhaltu. Jego zastępcą został Hans Thomas Tilschneider z tej samej partii. Regionalny Urząd Ochrony Konstytucji uznaje ugrupowanie za skrajnie prawicowe, a jego awans do kierownictwa parlamentu wywołał szeroką debatę w niemieckich mediach. Komentator tygodnika Der Spiegel ocenił wybór jako sygnał osłabienia politycznej izolacji partii. Z kolei publicystka Die Welt wskazała, że ugrupowanie nie jest zakazane, wygrało wybory z wynikiem blisko 44% i jako największy klub miało prawo zgłosić kandydata. Dziennik Süddeutsche Zeitung zaznaczył, że obsadzenie kierownictwa parlamentu nie przesądza jeszcze o tym, kto zostanie premierem landu. We Francji doszło do kolejnej fali demonstracji z udziałem uczniów szkół średnich. Wraz z licealistami na ulicę wyszli nauczyciele i rodzice. Na obrzeżach marszów policja rozpędzała agresywne grupy, używając gazu łzawiącego i armatek wodnych. Według informacji przekazanych przez TVN24 zatrzymano blisko 500 osób. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra skrytykował apel Bogdana Święczkowskiego skierowany do Sejmu. Chodzi o budżet Trybunału na 2027 rok. W programie Fakty po faktach w TVN24 Patyra ocenił, że wystąpienie źle świadczy o wiedzy prawniczej Święczkowskiego. Krytycznie odniósł się również do sposobu funkcjonowania instytucji pod jego kierownictwem. Od 1 listopada Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknie na zimę wysokogórskie szlaki powyżej schronisk. Większość ograniczeń potrwa do końca maja przyszłego roku. Obejmą także słowackie odcinki tras granicznych w rejonie Rysów i Kasprowego Wierchu. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny: temperatura od 8 stopni we Wrocławiu do 18 stopni w Krakowie. Miejscami może pojawić się mgła. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Policjanci zatrzymali 43-latka w związku z groźbami karalnymi wobec pracownika Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Według relacji policji podczas interwencji mężczyzna nie reagował na polecenia i stawiał bierny opór. Za kierowanie groźb karalnych grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 15 października Spotify uruchomi w Polsce ofertę audiobooków obejmującą na początek ponad 20 tysięcy polskojęzycznych tytułów. W katalogu mają znaleźć się m.in. powieści historyczne, kryminały oraz reportaże. Dostęp w ramach abonamentu premium obejmie 12 godzin słuchania miesięcznie, a limit będzie odnawiany co miesiąc. Platforma rozwija też funkcję dopasowania miejsca w audiobooku do strony książki drukowanej lub elektronicznej. Najnowsza aktualizacja pozwala zeskanować międzynarodowy numer identyfikacyjny książki i podać numer strony, aby odnaleźć odpowiadający jej fragment nagrania. Według Spotify funkcja obsługuje tytuły w ponad 30 językach, a do końca roku sama oferta audiobooków ma być dostępna na ponad 180 rynkach. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada wylanie betonu jądrowego w pierwszej polskiej elektrowni w Choczewie w 2028 roku. Według ministra wykonawca przewiduje następnie 8 lat do uruchomienia pierwszego reaktora. Motyka poinformował również, że prowadzone są badania dotyczące lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej. Odniósł się także do przygotowań do budowy małych reaktorów modułowych. Powiedział, że projekt miał wcześniej negatywną opinię Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według jego deklaracji problemy dotyczące bezpieczeństwa państwa udało się naprawić. Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski z poparciem 30,6% przed Prawem i Sprawiedliwością z 18%. Konfederację wskazało 14,1% badanych, Konfederację Korony Polskiej 9%, Lewicę 7,4%, a Rozwój plus 5,7%. Poniżej 5% progu znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe, Razem i Polska 2050. W przybliżonej symulacji wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska i Lewica uzyskałyby łącznie 220 mandatów, o 11 za mało do większości. Cztery ugrupowania prawicowe miałyby 240 miejsc, ale wspólna większość wymagałaby ich porozumienia mimo istniejących konfliktów. Badanie przeprowadzono od 2 do 4 października na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków telefonicznie i przez internet. Kim Jong-un zadeklarował dalsze wsparcie dla Rosji w liście do Władimira Putina opublikowanym przez północno-koreańską agencję państwową. List przekazano z okazji przypadających dziś 74. urodzin rosyjskiego prezydenta. Przywódca Korei Północnej zapewnił, że wzmacnianie strategicznego partnerstwa z Moskwą pozostaje stałą polityką jego rządu. Współpraca obu państw obejmuje umowę podpisaną podczas wizyty Putina w Pjongjangu w czerwcu 2024 roku. Zawiera ona klauzulę o wzajemnej obronie, a Korea Północna wysłała później do Rosji 1000 żołnierzy. Według przytoczonych w materiale szacunków południowo-koreańskiego wywiadu z początku tego roku około 6000 północno-koreańskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych. Do końca roku na autostradzie A2 mają ruszyć dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Jak przekazał rzecznik generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ograniczenie wyniesie 70 km na godzinę. Kontrole są związane z rozbudową trasy między Łodzią a Warszawą i bezpieczeństwem pracujących tam robotników. W obu kierunkach mają pozostać dostępne po dwa pasy ruchu. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 9 stopni we Wrocławiu do 20 stopni w Krakowie. W prognozie także chmury. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Wrocławski sąd uznał 84-letnią radczynię prawną za winną 3 podpaleń wiat śmietnikowych. Zdarzenia miały miejsce na osiedlu Biskupin. Kobiecie wymierzono karę 6000 zł grzywny. Wyrok jest nieprawomocny. Google zaprezentowało model Nano Banana 2.1, przeznaczony do generowania i edycji obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Według firmy ma on dokładniej zmieniać wskazane fragmenty grafiki, zachowując pozostałe szczegóły. Obszar poprawki można określić specjalną maską, szkicem lub odręcznym zaznaczeniem. Producent zapowiada też lepsze zachowanie wyglądu osób i przedmiotów podczas kolejnych zmian oraz czytelniejsze napisy. Jednocześnie zastrzega, że drobny tekst nadal może się rozmywać, a model może wykonywać tylko część polecenia lub błędnie rozmieszczać elementy. Wdrażanie rozwiązania, m.in. w Gemini i narzędziach dla twórców, odbywa się stopniowo. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze po środowej przerwie. O wstrzymaniu ruchu poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Loty przywrócono po niespełna pół godzinie. Brytyjski nadawca publiczny informuje o gwałtownym spadku liczebności pingwinów maskowych żyjących na odległej wyspie wulkanicznej. Według tej relacji za spadek odpowiadają zmiany klimatu. Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceminister spraw zagranicznych, zrzekł się immunitetu. Sejmowa Komisja Regulaminowa uznała, że jego oświadczenie spełnia wymagania formalne. Prokuratura może teraz postawić mu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia majątku wartego kilkanaście milionów złotych. Według śledczych polityk miał wykorzystać powierzone mu środki do zakupu 3 mieszkań, następnie je sprzedać i odmówić zwrotu pieniędzy pokrzywdzonemu. Dzień wcześniej Bartoszewski zabiegał o odroczenie decyzji komisji, powołując się na niedawno ujawnione dowody przekazane prokuraturze przez pełnomocnika. Opisane zarzuty pozostają stanowiskiem śledczych, a nie ustaleniem winy przez sąd. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej ze Szkoły Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2026. Nagrody 24. edycji konkursu wręczono 7 października na Zamku Królewskim w Warszawie, a o wyróżnienie rywalizowało 13 pedagogów z całej Polski. Jurorzy docenili łączenie teorii z praktyką, uczniowie laureata prowadzą badania terenowe i eksperymenty, tworzą filmy, książki elektroniczne oraz kampanie społeczne. Kapituła wyróżniła też Annę Smagę-Trojanowską, polonistkę i filozofkę z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Limanowej oraz doktora Mirosława Brozisa z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Słupsku. Tytuł nauczyciela jutra otrzymał Grzegorz Szczechla, biolog z drugiego liceum ogólnokształcącego w Cieszynie, który podczas rowerowej akcji zebrał ponad 150 tysięcy złotych na uczniowskie stypendia. Za inicjatywę edukacyjną roku uznano projekt dyżeturnet.pl, chroniący uczniów przed nielegalnymi treściami w internecie. W jednostce wojskowej w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono ciało żołnierza pełniącego służbę wartowniczą. Według żandarmerii wojskowej doszło do tego 7 października około godziny 4.30. Okoliczności i przyczyny śmierci wyjaśnia prokurator do spraw wojskowych z Olsztyna. Na miejscu pracują również żołnierze żandarmerii wojskowej. Wstępne ustalenia wskazują, że w zdarzeniu nie uczestniczyły osoby trzecie. Nie ujawniono wieku ani stopnia zmarłego, nie wskazano też konkretnej jednostki. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Gdańsku 13 stopni, a cieplej w Krakowie 22 stopnie. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał nowe informacje o ataku w szkole w Ostrołęce. Według jego wypowiedzi w programie telewizji TVN24 sprawca miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Prokurator poinformował, że niemal doszło do jego detonacji. Mija 50 lat od jedynej wizyty szwedzkiego zespołu ABBA w Warszawie. 7 października 1976 roku nagrano występ kwartetu dla programu Studio 2. Telewidzowie zobaczyli go dopiero 13 listopada, kilka tygodni po wizycie muzyków. Program trwał 46 minut, a zespół wykonał m.in. Dancing Queen i Fernando. Umowa pozwalała ABBA sprzedawać nagranie w krajach poza blokiem wschodnim. Telewizja Polska zachowała prawa do emisji w Europie Środkowo-Wschodniej, a materiały z warszawskiej wizyty pokazywano także w Australii. W najbliższą niedzielę w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Tego samego dnia zaplanowano 12. Krakowia Półmaraton Królewski. W związku z biegiem mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami także w pobliżu 34 komisji wyborczych. Urzędnicy opublikowali interaktywną mapę przeznaczoną dla wyborców. Tłumaczą również, że przeniesienie terminu imprezy byłoby bardzo trudne. Jarosław Kaczyński zaapelował do Władysława Kosiniaka-Kamysza o publiczne wyjaśnienie, czy podczas marcowego spotkania z Donaldem Trumpem był naciskany w sprawie zmiany rządu w Polsce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości potwierdził, że Adam Bielan pomagał zorganizować tę rozmowę. Bielan utrzymuje, że spotkanie dotyczyło amerykańskiej bazy i zarzuca polskiemu rządowi sabotowanie negocjacji w tej sprawie. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski odrzucił tę krytykę, podkreślając działania rządu na rzecz bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk potwierdził, że wiedział o spotkaniu, ale nie ujawnił jego tematu. Przekazane relacje nie rozstrzygają, czy podczas rozmowy rzeczywiście wywierano naciski dotyczące składu polskiego rządu. Do stabilnego kanału przeglądarki Google Chrome trafia wersja 155. Jak informuje portal Purebz, aktualizacja usuwa 247 luk bezpieczeństwa. Od września Google udostępnia stabilne wersje przeglądarki co 2 tygodnie. Wcześniejsza wersja 153 usunęła 230 podatności, w tym 7 w tym roku błąd wykorzystywany w atakach jeszcze przed udostępnieniem poprawki. Kolejne wydanie, oznaczone numerem 154, przyniosło 108 następnych poprawek. Według portalu przy znalezieniu dwóch najgroźniejszych luk naprawionych w najnowszej wersji pomógł asystent sztucznej inteligencji. Młoda turystka zmarła po wtorkowym upadku w rejonie Zawratu w Tatrach mimo pomocy ratowników i personelu zakopiańskiego szpitala. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgłoszenie po południu i skierowało na miejsce załogę śmigłowca. Ratownicy dotarli do kobiety w zawratowym żlebie i rozpoczęli resuscytację, którą kontynuowali podczas lotu do Zakopanego. Według komunikatu pogotowia turystka poruszała się bez zimowego wyposażenia i spadła po stromym, twardym śniegu. To kolejny poważny wypadek w tych górach, w sobotę zginął turysta, który również spadł z Zawratu. W niedzielę natomiast do szpitala w stanie krytycznym trafił turysta poszkodowany w rejonie Koziej Przełęczy. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 13 stopni w Gdańsku do 21 stopni w Krakowie. W prognozie także chmury. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Kolejny serwis dziś o 21.30. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Słuchacie Radia Fiorda. Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

widziałem to. Nie, nie, nie. Tak dużo czerwieni. Powiedziałaś wtedy: odwal się ode mnie.

W ostatnich miesiącach znacznie zwiększyła się liczba zaginionych kobiet w Polsce. Społeczna komenda policji podała właśnie wiadomość o kolejnym tragicznym wypadku. Zaginioną 19-letnią dziewczynę, według zeznań świadków, widziano ostatnio przed 14 dniami w pobliżu Podmińskiego Lasa. Policja nie wyklucza morderstwa na tle seksualnym. Trwają poszukiwania.

Staną sprężyną, widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Nie składałaś przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu, miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Za chwilę w Radiu Fjorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.
1: Ktoś odkrył twarz, jak iskra z gazu. I zanim minął szok,

0: Związku Polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Radosław Sikorski zadeklarował w rozmowie z ukraińskim Espresso.tv gotowość przekazania Ukrainie co najmniej 29 myśliwców F-16. Według ministra harmonogram uzgodniono jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy, ale później coś zmieniło się po stronie ukraińskiej. Szef polskiej dyplomacji ocenił, że odłożenie rozmów mogło mieć związek z ofertą szwedzkich Gripenów. Negocjacje nadal trwają, a według relacji portalu dwie ukraińskie delegacje techniczne odwiedziły już w tej sprawie Polskę. Sikorski mówił również o polskim konsensusie przeciw wysyłaniu wojska do Ukrainy i zapowiedział dalsze wsparcie logistyczne oraz szkoleniowe. Potwierdził też planowane na listopad manewry koalicji chętnych z udziałem m.in. wojsk francuskich, niemieckich i brytyjskich. W rejonie ulic Stawki i Dzikiej na warszawskim Muranowie nie działa oświetlenie. Drogowcy potwierdzają awarię szafy sterowniczej. Czytelnik, który zgłosił problem telewizji TVN24, zwraca uwagę na zagrożenie dla bezpieczeństwa w nieoświetlonej okolicy. OpenAI opublikowało wyniki badań nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w matematyce uzyskane przez model, którego jeszcze nie udostępnia. Firma twierdzi, że system pracował nad około 4000 problemów badawczych, a pracownicy wybrali szczególnie istotne rezultaty. Materiały dotyczą m.in. teorii liczb, geometrii algebraicznej, fizyki matematycznej i złożoności obliczeniowej. Część dowodów zapisano w języku LiNG, pozwalającym komputerowo sprawdzać ich poprawność, ale nie wszystkie prace przeszły taką weryfikację. Firma udostępniła także 10 skróconych opisów rozumowania modelu i zapowiada zachowanie wcześniejszych wersji materiałów po wprowadzeniu poprawek. Część matematyków obawia się trudności z oceną wartości setek wygenerowanych rezultatów oraz sporów o autorstwo i pierwszeństwo odkryć. Sama publikacja nie potwierdza jeszcze naukowo wszystkich wyników. Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, zapewnia, że mieszka głównie w tym mieście. W programie Fakty po faktach przyznała, że dzieli życie między Kraków i Warszawę. Jej przeciwnicy twierdzą natomiast, że mieszka pod Warszawą. Jak informuje Purept, dostępna jest nieoficjalna wersja gry Gears of War 3 na komputery osobiste. Portal podaje, że usunięto jej usterki. Wcześniej podobne przeniesienie na komputery otrzymała druga część serii. Według brytyjskiego dziennika The Guardian, izraelscy osadnicy pobili palestyńskiego fotoreportera agencji Agence France Presse w rejonie wsi Akraba na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. Ashtiech Jafar wraz z drugim fotografem, Johnem Wesselsem, relacjonował sytuację palestyńskich rolników zbierających oliwki, gdy do dziennikarzy podbiegło 6 osadników. Jafar został zaatakowany przy próbie wejścia do samochodu oznaczonego jako prasowy, a po badaniach pozostał na obserwacji w szpitalu w Nablusie. Wessels relacjonował, że sam był zastraszany bronią, a znajdujący się około 500 metrów dalej izraelscy żołnierze nie podjęli interwencji. Dyrektor do spraw informacji agencji, Phil Hetwind, potępił napaść i zażądał pełnego dochodzenia, podkreślając niedopuszczalność atakowania dziennikarzy w obecności służb bezpieczeństwa. Dziennik przypomina, że na zachodnim brzegu mieszka około 500 tysięcy izraelskich osadników wśród około 3 milionów Palestyńczyków, a izraelskie osiedla na terenach okupowanych uznawane są za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Gdańsku i Wrocławiu 12 stopni, a cieplej w Warszawie 18 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Jorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.
1: Jorda. Najlepsze radio w sieci.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Mieszkańcy bloku przy ulicy Halera 5a w Ostrołęce mogą już wrócić do mieszkań po zakończeniu działań policji. Komenda Główna Policji potwierdziła, że ewakuacja była związana z przeszukaniem lokalu 19-letniego sprawcy ataku w szkole. Funkcjonariusze przekazali, że znaleziono tam bliżej nieokreślone substancje. Według lokalnego serwisu e-Ostrołęka na miejscu pracowali policyjni pirotechnicy. W środowym ataku w zespole szkół zawodowych numer 4 rannych zostało 9 osób, których życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokuratura rejonowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Microsoft zaprezentował w San Francisco Surface Laptop Ultra komputer przeznaczony dla profesjonalistów. Jak informuje Purebz, wraz z notebookiem oficjalnie zadebiutowały układy NVIDIA oparte na architekturze ARM. Nowy laptop wykorzystuje układ RTX Spark N1X. Producent przedstawia go przede wszystkim jako sprzęt do pracy z modelami i agentami sztucznej inteligencji działającymi lokalnie. Według materiału komputer pozwoli również uruchamiać gry, w tym Gears of War: A Day. Stany Zjednoczone wystąpiły do Rosji o dodatkowe informacje dotyczące śmierci pracownicy laboratorium w obwodzie irkuckim. Potwierdził to rzecznik Departamentu Stanu, cytowany w doniesieniach dziennika Wall Street Journal. Donald Trump ocenił, że Moskwa przekazuje zbyt mało danych o domniemanym ognisku dżumy. Według doniesień medialnych pracownica miała wcześniej rozbić probówkę z patogenem, ale rosyjskie władze poinformowały jedynie o śmierci na zapalenie płuc. Trump przekazał, że Rosjanie zapewniają o opanowaniu sytuacji i powiedział, że nie sądzi, by zdarzenie wiązało się z bronią biologiczną. Amerykański resort dyplomacji pozostaje w tej sprawie w kontakcie z innymi państwami. Donald Trump został zapytany przez korespondenta radia RMF FM o doniesienia dotyczące jego domniemanego poparcia dla zmiany rządu w Polsce. W odpowiedzi mówił o sympatii do Polaków i przyjaźni z prezydentem Karolem Nawrockim, któremu udzielił poparcia. Nie odniósł się wprost do kwestii zmiany rządu. Pytanie dotyczyło nieoficjalnych relacji, według których podczas marcowego spotkania Trump miał przekonywać Władysława Kosiniaka-Kamysza do opuszczenia koalicji. Adam Bielan twierdzi, że sam wicepremier informował o wojskowym charakterze rozmowy. Donald Tusk, powołując się na przekazaną mu relację Kosiniaka-Kamysza, wskazywał natomiast na sytuację wewnętrzną Polski. W czwartek o 9:00 sejmowa Komisja Nadzwyczajna wróci do projektów dotyczących prawa aborcyjnego, zapowiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty. Posłowie mają zająć się dwoma projektami wskazanymi w decyzji Prezydium Sejmu. Pierwszy, autorstwa posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji za zgodą kobiety oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnym przerwaniu ciąży. Drugi, złożony przez Trzecią Drogę, zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała przełom i zapewniła, że koalicja znalazła kompromis, ale nie ujawniła szczegółów. Obecne przepisy dopuszczają aborcję, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety albo jest następstwem czynu zabronionego. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odrzuciła sugestię, że rząd utrudnia utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. W programie .nat i telewizji TVN24 zadeklarowała, że doprowadzenie do powstania takiej bazy traktuje jako swoją odpowiedzialność. Jej wypowiedź była deklaracją poparcia dla tego przedsięwzięcia, a nie ogłoszeniem decyzji o utworzeniu bazy. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 11 stopni, a w Warszawie prognoza sięga 17 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: jest Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór, czas na wiadomości Radia Fiorda. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że napastnik w szkole w Ostrołęce miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Według jego relacji nauczycielka i uczniowie wyrzucili dymiący plecak przez okno, co być może zapobiegło detonacji. W środowym ataku rannych zostało 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Poszkodowani trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zatrzymała 19-letniego ucznia tej szkoły po niespełna 30 minutach i przekazała, że przebywa on pod nadzorem funkcjonariuszy w szpitalu. Śledztwo dotyczy usiłowania zabójstwa, a prokurator krajowy zapowiedział rozszerzenie kwalifikacji prawnej czynu w związku z ujawnieniem ładunku. Policja zatrzymała 43-letniego kierowcę po śmiertelnym wypadku na drodze ekspresowej S10 w Zachodniopomorskiem. W nocy z wtorku na środę w okolicy Kobylanki jego samochód uderzył w tył Toyoty. Kierowca Toyoty zginął, a pasażerka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Mężczyzna kierujący drugim autem odjechał z miejsca zdarzenia, ale kilka godzin później sam zgłosił się na policję. Według nieoficjalnych ustaleń Interi miał jechać z prędkością 270 km na godzinę. Portal podaje również, że pasażer miał nagrywać przejazd, te informacje pozostają nieoficjalne. Litewski minister spraw wewnętrznych zwrócił się do ministra obrony o skierowanie żołnierzy do pomocy Straży Granicznej na granicy z obwodem królewieckim. Martynas Katelynas podkreślił, że sytuacja jest spokojna, a działania mają charakter zapobiegawczy. Wniosek wiąże się z incydentem na granicy łotewsko-białoruskiej, gdzie według łotewskich sił zbrojnych co najmniej 20 migrantów próbowało przekroczyć granicę pod eskortą zamaskowanych przewodników. Łotewski minister spraw wewnętrznych przekazał, że eskortujący byli uzbrojeni i grozili żołnierzom. Według relacji przytoczonej przez Polsat News kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na Łotwę, uszkodziły rozdzielnicę elektryczną i ukradły kamery monitoringu. Litewska Straż Graniczna podała natomiast, że w ostatniej dobie nie odnotowała prób nielegalnego przekroczenia granicy tego kraju z Białorusią. Według dziennika New York Times, James Blair i Chris LaCivita, doradcy polityczni Donalda Trumpa, mieli przed niedzielnymi wyborami doradzać władzom Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Gazeta powołuje się na 4 osoby znające szczegóły podróży i podaje, że obaj mieli otrzymać po kilkaset tysięcy dolarów za pośrednictwem kancelarii wynajętej przez tamtejszy rząd. Władze Republiki Serbskiej nie odpowiedziały na pytania dziennika o tę współpracę i jej finansowanie. Wybory zdecydowanie wygrało ugrupowanie Milorada Dodika, który po ogłoszeniu wyników dziękował za wsparcie Władimirowi Putinowi, a wcześniejsze zwycięstwo Trumpa przedstawiał jako sprzyjające swojemu obozowi. Dziennik przypomina, że administracja Trumpa zniosła pod koniec ubiegłego roku amerykańskie sankcje wobec Dodika, któremu Waszyngton zarzucał podważanie porozumienia pokojowego z Dayton. Trump zapowiedział, że zapyta doradców o ich innych klientów i natychmiast ich zwolni, jeśli stwierdzi konflikt interesów. Według gazety obaj równocześnie angażowali się w kampanię republikanów przedlistopadowymi wyborami do amerykańskiego kongresu. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 11 stopni we Wrocławiu do 16 stopni w Warszawie. W prognozie także chmury. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Federalne Biuro Śledcze zatrzymało 18-letniego mieszkańca Minnesoty podejrzanego o przygotowywanie zamachu w centrum handlowym Mall of America w Bloomington. W środę przed sądem federalnym postawiono mu zarzut planowania zamachu terrorystycznego. Według śledczych atak miał nastąpić 24 października podczas Festiwalu Kultury Hmongów grupy pochodzącej z Azji Południowo-Wschodniej. Do zatrzymania doszło po tym, jak podejrzany zapłacił za broń i amunicję agentowi podającemu się za członka Państwa Islamskiego. Biuro zaczęło obserwować nastolatka w grudniu 2024 roku po jego kontaktach z poufnym informatorem. Według śledczych mężczyzna mówił wówczas o chęci wyjazdu za granicę i dołączenia do organizacji terrorystycznej. Hiszpania przygotowuje się do przedterminowych wyborów parlamentarnych wyznaczonych na 29 listopada. Premier Pedro Sánchez ogłosił tę decyzję po porażce swojego mniejszościowego rządu w głosowaniach nad dekretami mieszkaniowymi. Uzasadnił skrócenie kadencji potrzebą uzyskania nowego mandatu społecznego. Kongres deputowanych i Senat zostały formalnie rozwiązane we wtorek wraz z wejściem w życie dekretu o rozpisaniu wyborów. Ograniczone kompetencje obu izb wykonują teraz ich stałe deputacje. Rząd ponownie przyjął odrzucone wcześniej dekrety, a o ich wejściu w życie zdecyduje stała deputacja Kongresu, w której według hiszpańskich mediów gabinet może liczyć na większość. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła projekt wprowadzający limity wynagrodzeń w placówkach mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Posiedzenie trwało ponad 3 godziny. Projekt jest częścią pakietu naprawczego zaproponowanego przez ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Propozycja spotkała się z krytyką opozycji. Zastrzeżenia zgłaszała także strona społeczna. Przyjęcie projektu przez komisję nie oznacza jeszcze wejścia ograniczeń w życie. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka planują dalsze rozmowy przy okazji szczytu Wspólnoty Niepodległych Państw w Turkmenistanie. Według agencji TASS mają omawiać współpracę dwustronną oraz sytuację międzynarodową. Temat spotkania pojawił się podczas składania życzeń rosyjskiemu przywódcy przez prezydenta Białorusi. Nadchodzący szczyt omawiał z Putinem również prezydent Turkmenistanu, który będzie gospodarzem wydarzenia. Z kolei biuro prasowe prezydenta Kirgistanu poinformowało o deklaracji dalszego zacieśniania strategicznej współpracy z Rosją. Według tego komunikatu przywódcy potwierdzili także zamiar kontynuowania dialogu na najwyższym szczeblu. Prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie 4 spośród 5 zatrzymanych byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Poinformował o tym prokurator krajowy Dariusz Korneluk w telewizji TVN24. Sprawa dotyczy zaniżania cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Alternatywa dla Niemiec i sojusz Sachsen-Wagenknecht chcą nadzwyczajnej debaty parlamentu Saksonii-Anhaltu o relacjach z Rosją. Zwołanie posiedzenia potwierdził dziennikowi Die Welt przewodniczący parlamentu Tobias Rausch. Według niemieckich mediów obrady mogą odbyć się jeszcze w październiku. Projekt wspólnej rezolucji wzywa do zniesienia sankcji, negocjacji pokojowych i odbudowy relacji gospodarczych z Moskwą. Autorzy chcą też uznania dostaw broni i pomocy finansowej dla Ukrainy za nieskuteczne. Die Welt podkreśla jednak, że decyzje dotyczące sankcji i pomocy zapadają przede wszystkim na szczeblu federalnym oraz unijnym, a kompetencje regionu są ograniczone. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu 11 stopni, a cieplej w Warszawie 15 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

W ostatnich miesiącach znacznie zwiększyła się liczba zaginionych kobiet w Polsce. Społeczna komenda policji podała właśnie wiadomość o kolejnym tragicznym wypadku. Zaginioną 19-letnią dziewczynę, według zeznań świadków, widziano ostatnio przed 14 dniami w pobliżu Podmińskiego Lasa. Policja nie wyklucza morderstwa na tle seksualnym. Trwają poszukiwania.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór, czas na wiadomości Radia Fiorda. Serwis CIP opisał w teście zegarek Huawei Watch D3 wyposażony w mechanizm pomiaru ciśnienia. W pasku urządzenia znajduje się poduszka, która podczas pomiaru napełnia się powietrzem i uciska nadgarstek. Układ analizuje zmiany ciśnienia związane z pulsowaniem krwi. Według producenta obudowa jest o 15% cieńsza niż w poprzednim modelu. Podana grubość dotyczy jednak najcieńszego miejsca i nie obejmuje wystającego czujnika. Pasek jest częścią systemu pomiarowego, więc samo dopasowanie zamiennika do obudowy nie oznacza zachowania funkcji ciśnieniomierza. Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy o doniesienia, jakoby popierał zmianę rządu w Polsce. W odpowiedzi mówił o sympatii do Polaków i przyjaźni z prezydentem Karolem Nawrockim. Polska agencja prasowa zaznacza, że nie jest jasne, czy zrozumiał pytanie. Telewizja Republika donosiła, że podczas marcowej rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą polskiego premiera. Szef resortu obrony twierdzi, że spotkanie dotyczyło kwestii obronnych. Donald Tusk powiedział natomiast, że rozmowa dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, ale odmówił ujawnienia szczegółów. Prezydent Czarnogóry Jakow Milatowicz spotkał się 6 października w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Podczas oficjalnej audiencji w Pałacu Apostolskim podarował mu rakietę tenisową. Wręczając prezent, błędnie przypisał Nowakowi Dziokowiczowi pochodzenie z Czarnogóry. Papież poprawił polityka, wskazując, że tenisista jest Serbem. Milatowicz dodał następnie, że zawodnik jest mocno związany z Czarnogórą. Jak przypomina RMF24, Dziokowicz urodził się i wychował w Belgradzie oraz reprezentuje Serbię. Przedstawiciele policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowali posłów o nakłanianiu coraz młodszych dzieci do przemocy w internecie. Według służb chodzi o przemoc wobec ludzi i zwierząt. Informacje przedstawiono na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Posiedzenie odbyło się tego samego dnia co atak 19-latka na uczniów w Ostrołęce. Polska i Filipiny podpisały umowę międzyrządową dotyczącą współpracy prawnej obejmującą sprawy karne. Do podpisania dokumentu doszło podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach. We wtorek w Manili polski prezydent spotkał się z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Juniorem. Umowę podpisano w obecności obu przywódców. W środę Nawrocki odznaczył 6 osób zasłużonych dla stosunków polsko-filipińskich. Wyróżnienia dotyczyły działalności gospodarczej, społecznej oraz charytatywnej na Filipinach. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz skrytykował wybór Tobiasa Rauscha z Alternatywy dla Niemiec na przewodniczącego parlamentu Saksonii-Anhaltu. Ocenił, że osoby głosujące na to ugrupowanie wspierają grę ekstremistów. Rausch otrzymał więcej głosów, niż wynosi łączna liczba mandatów ugrupowań popierających jego kandydaturę. Oznacza to, że zagłosowali na niego także członkowie innych partii. Donald Trump przyznał, że zakończenie wojny w Ukrainie okazało się trudniejsze, niż zakładał. Podczas wystąpienia w Baltimore zapewniał jednak, że koniec konfliktu się zbliża. Jeszcze w październiku planowane są rozmowy Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy. Według doniesień medialnych mają dotyczyć wdrożenia rozejmu energetycznego. Współpracownik Władimira Putina, Jurij Uszaków, zapowiedział też wizytę amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Choć szef biura ukraińskiego prezydenta mówi o postępach w negocjacjach, przedstawiciele Moskwy twierdzą, że wyraźnego postępu obecnie nie widać. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny: temperatura od 10 stopni we Wrocławiu do 15 stopni w Warszawie. Miejscami może pojawić się mgła. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.